0: A teraz pytanie do ludzi stojących i siedzących. Czy macie śpiewniki ze sobą? Mamy! Jeszcze raz głośno, macie? Mamy! Czyli zaśpiewamy razem wspólnie.
1: Zomeczek!
0: No to co, na ostatnią stronę tam jest taki piękny otwór, Lipka!
2: Odtąd śpiewnik za 3,50.